przez zawiesu od kiszy przyjdzie człowiek koda kwirze, każda jak na punes jaja próża ruchu rzeczy kratko. Ja sam bajker, nisam rauber, ajde proszę daj do haube, można naprawimo nešto, o te twoje robę z greszką, rzeczę za zmieszką. Ma pusty prnoje u szyszu, a on samo rzeczę tiszu, i do karuka ma sypiesno stary auto.